0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Kapne mi raz, pala na mom dlanu, kliznula žljebom.